soka, be soka na be soka. Uke miso mongo osu, be soka na be soka. Tumutu tomo, ukate, be soka na be soka. Mongele mongo na mama, mabendi, be soka na be soka. Mombate bane, be soka na be soka.